Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem kiedyś z tym.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj środę, 7 dzień października i 280 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek, Amelia, Justyna, ale także Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirella, August, Amalia, Tekla i Rarosława. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień efektywności energetycznej, no i dzień wanny, no to drugie z efektywnością energetyczną. Czasami może być kłopotliwe do pogodzenia. No i zaproszenie klubowe. Skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę wam dzisiaj zaproponować odwiedzenie Hyde Parku, bo tam o godzinie 20 Fink i Angela Antum koncertować będą. Jednym słowem, brytyjskie dźwięki prosto w Krakowie. Zapraszam serdecznie. No i zaproszenie do kina, a skoro tak, to zapraszam was na film, który w ostatnim tygodniu bił wszelkie rekordy popularności, bo odpowiadał za ponad połowę widzów na salach kinowych, moi drodzy, czyli najnowsza ekranizacja Lalki. W rolach głównych, czyli Wokulskiego, Marcin Dorociński, w roli subiekta starego, Rzeckiego, Marek Kondrat, żeby było ciekawiej, w tle jeszcze Andrzej Seweryn. Myślę, że wielu chciało porównać to z wcześniejszymi ekranizacjami, inni chcieli przygotować się pewnie do lektury, ale wydaje mi się, że i tak warto pooglądać, bo film ponoć jest po pierwsze bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o kwestie architektoniczne i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, Warszawa takiej, jakiej nie widzieliście od XIX wieku, moi drodzy. Dlatego mówię, że myślę, bo prawdę mówiąc, w tamtym okresie Warszawy nie oglądałem. A film możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 16.40 lub 17.25. Zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące. No i przypominam, moi drodzy, że dzisiaj 7 października, w związku z tym tylko do jutra. Do jutra jest termin zgłaszania prac konkursowych na ogólnopolski konkurs fotograficzny z okazji Dni Jana Pawła II, który odbywa się w tym roku pod hasłem Droga do Życia, a prace konkursowe, podkreślam jeszcze raz, do jutra można dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia. No i jeszcze jedna sprawa, przypominam, że konkurs nie byle jaki, bo nagrody bezpośrednio finansowe, moi drodzy, są. W związku z tym zapraszam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ostatnim idzie, możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. Bo my już później gwarantujemy i ciekawą muzykę, i fajną atmosferę, i wiele, wiele innych atrakcji. A skoro już o tym mowa, to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj tuż po 20 kultywator, którym jak co tydzień będziecie mogli wysłuchać zestawu informacji kulturalnych, czyli co, gdzie, kiedy i jak można zrobić.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 6 dzień października tego roku. My to przygotowujemy w pierwszym dniu października i nie wiem, jak sytuacja się zmieni przez najbliższe 5 dni, ale póki co jest tak, że generalnie robiąc audycję poświęconą jesiennej aurze, tak zwanej plusze, mrzawce, dżdżystym dniom, trochę przestrzeliliśmy, bo jak na razie mamy babie lato. Mam nadzieję, że w perspektywie tych 5 dni do emisji sytuacja spowoduje, że może klimat będzie sprzyjał trochę bardziej, a jak nie, to że nawet...
1: Prognozy mówią, że tak. I to właśnie prognoza ma się... Pogoda ma się zepsuć niby w dniu emisji naszej audycji.
0: Także nie żebyśmy wam życzyli, ale trzymamy kciuki trochę z tej perspektywy początkowo październikowej. Temat zdradziłem już poniekąd. Chodzi o muzykę deszczową, jesienną. Ten deszcz jest, przynajmniej w moim wypadku, raczej drugoplanowym jednak elementem, bo trochę bardziej kierowałem się klimatem niż samymi tekstami deszczowymi, chociaż też są tego typu rzeczy u mnie. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek
0: i jeden pokrywający się zespół mamy dzisiaj i zgodnie z taką niepisaną tradycją naszego programu zaczynamy sobie od niego. Mówiłeś przed tygodniem, w sumie to jest motyw, który się przewija przez nasze audycje, że muzyki się wydaje aktualnie tyle, że bardzo trudno jest nadganiać i być na bieżąco, tak realnie. Mi w tym tygodniu, który trwa i powoli się kończy i w którym się nagrywamy, bardzo mocno uświadomiło mi to, że dopiero musiałem zajrzeć do ciebie, bo ten fakt został mi uświadomiony przez to, że dopiero jak zajrzałem do ciebie, to dowiedziałem się, że pojawiła się nowa płyta Twilight Set, bo jakoś totalnie mi ten fakt umknął. A ja lubię ten zespół. Może nie jakoś bardzo, bo są zespoły, za którymi szaleję bardziej, ale to jest kapela, która od samego początku tak naprawdę swojej działalności już sześciopłytowej dostarcza bardzo dobre granie właśnie jesienne. Trochę w klimacie, który idealnie pasuje do motywu przewodniego, jaki sobie narzuciliśmy. No i ta płyta nie jest odstępstwem od tej reguły. Ona jest trochę inna, mam wrażenie, że bardziej brudna, jeżeli chodzi o brzmienie, ale to jest wciąż tego typu granie i ja mimo tego, że kiedy słuchałem tego, to za oknem było słońce akurat i że to wspomniane babie lato, mi to siadło. Wydaje mi się, że nawet jeżeli pogoda jest jaka jest, no to kalendarz powoduje już, że się naturalnie skłaniamy ku tego typu brzmieniom. Płyta wyszła w marcu, ja to przegapiłem przez pół roku w zasadzie, więc trochę wstyd, ale no bywa. Mowa albumie Is The Long Goodbye i zagrałem z niego Dead Flowers, szósty utwór na trackliście, z racji okoliczności przyrody jesiennych. Get Away From It All, w ramach nawiązania do tego, że bardzo często jest tak, że kiedy udajesz się na spacer jesienią, to często musisz z niego zawracać, bo jest aura jaka jest.
1: No cóż, no ja przesłuchałem tą płytę na fali słuchania, nadrabiania rzeczy rzeczywiście, bo na wysokości powrotu z festiwali zanotowałem sobie płyty, które dobrze by było w końcu przesłuchać. To była jedna z nich. Ale akurat wybrałem nie z tej nowej płyty utwora, z debiutu z 14 Autumns and 15 Winters, czyli rzeczywiście tutaj rzecz tytułowa, 14 jesieni i 15 zim, czyli piosenka uniwersalna i taka, która pasowałaby do co najmniej dwóch audycji, no ale to jest zespół, który już wtedy robił rzeczy ciekawe i trzeba powiedzieć, że to jest zespół, który się pamięta dla kilku rzeczy, no i jedna z nich to jest zdecydowanie ten szkocki akcent. Jeden z najmocniejszych w ogóle, jeżeli chodzi o takich najbardziej charakterystycznych, jeżeli chodzi o wszystkie zespoły indie rockowe, bo ja rzadko coś takiego zapamiętuję, a w przypadku The Twilight Set to jest rzecz, którą pamiętam na miejscu pierwszym w zasadzie. Cała ta reszta, jak to, że The Cure już regularnie ich zaprasza na trasy, czy to jak eksperymentują z brzmieniem, bo tam jest dużo takich efektów rzężących gitarowych w różnych piosenkach i one potrafią brzmieć w bardzo różny sposób w zależności od tego, jak te płyty są wyprodukowane. To jest rzecz raczej drugorzędna. Drugi zespół z tych, które przyniosłem, to Pinback i płyta Autumn of the Seraphs. Nie mam przekonania, czy to jest jakiś związek frazeologiczny, bo w tytule mamy Jesień Serafinów, czyli no to jest jeden z rodzajów aniołów. I no mamy utwór tytułowy z tej płyty, który został nagrany, ale który znajduje się nie w wersji podstawowej, a w wersji rozszerzonej tej płyty, którą posiadam i dawno temu kupiłem, to jest instrumental. I do tego dograłem utwór, już sugerując się tak jak o tym, co wspominałeś wcześniej, bardziej klimatem. To jest utwór From Nothing to Nowhere, który tę płytę otwiera.
0: Nie mam nic do dodania, bo akurat Pinback nie słuchałem, więc możemy sobie spokojnie przejść dalej i zostawić miejsce muzyce.

dang it, sympathetic scum.

circle in the open.

0: To wejście to jest poza tym, że czas zespołów na literę H, który, bo tak się zgrało, tym samym już nie będzie ani jednej kapeli na tę literę dzisiaj zagranej. To też jest wejście o bardzo nierównomiernym wkładzie, bo ty przyniosłeś 3 utwory, a tylko jeden. Ale też na swoje usprawiedliwienie mogę dodać to, że zespół Hyacinth, który polecił mi znajomy z Rater Music, ma na ten moment tylko 2 epki, z czego są to epki 3-utworowe. Posłuchałem jednej i jestem stosunkowo zbudowany. To są młode chłopaki ze Szczecina, które dopiero się rozwijają, wyglądają jak goście, z którymi można było chodzić na studia. 2 mężczyzn i 1 kobieta. Definiują się jako zespół około shoegaze'owy. Być może to jest kwestia tego, co się znajduje na tej epce wcześniejszej, bo jej akurat nie sprawdzałem. Sprawdzałem epkę tegoroczną pod tytułem Bezkres i ona jest bardzo dobra. I z niej właśnie zagrałem numer tytułowy, który no, kojarzy się po prostu z aurą jesienną i jak jakimś takim wyjściem chociażby do lasu, nie? W sensie ja nie muszę mieć jakichś twardych skojarzeń z jesienią, ale skojarzenie muzyczne z brzmieniami takimi okołoshoegaze'owymi jest dość istotne tutaj, a tytuł ładnie to sufluje. On nie jest pierwszoplanowy, jest drugoplanowy.
1: No, nie da się ukryć, że takie skojarzenie sensualne pod tytułem chodzenie czy po lesie, czy po parku, gdzie pod stopami szeleszczą czy liście, albo chrzęszczą kasztany czy żołędzie, jak się nie nadepnie, a akurat jest ciemno, to jest jedno z bardziej jesiennych skojarzeń. Ja przyniosłem 3 razy zespół Hood, który uważam za bardzo, bardzo niedocenianą grupę, bo to jest zespół, który no, czasami się o takich grupach mówi, że wyprzedziły swoje czasy. Oni powstali w 1990 roku, wydali swój debiut w 1994 i ciężko ich zaklasyfikować, bo niby byli grupą postrokową, czy tam około postrokową, ale mają wokalistę. Mają więcej epek niż płyt studyjnych. Tworzyli i noise rocka, i coś, co dzisiaj mówi się, że jest slacker rockiem, i ambient pop. Więc no bardzo ciężko powiedzieć, co grali, natomiast no pewne jest to, jak grali, bo to są bardzo, bardzo ciekawe zabiegi. I gra teksturami, i bardzo umiejętne budowanie napięcia, i właśnie wytwarzanie takiego klimatu, który jest właśnie jak najbardziej albo jesienny, albo zimowy bardziej niż jakikolwiek inny. I to też jest taki wybór, który powstał bardzo ad hoc, bo dzisiaj słuchałem jednej z epki, z epek zespołu Hood. I w ten sposób dograłem też wybór 2 innych utworów i na naszej playliście znalazły się kawałki The Fact That You Failed, September Brings the Autumn. Wprawdzie, gdy to nagrywamy, rzeczony September, czyli wrzesień, już zdążył się skończyć, ale skoro zgodnie z tym tytułem wrzesień przynosi jesień, no to idealna audycja, żeby tego twór zagrać.
0: No przez moment przyniósł też tak realnie. To, że teraz jest cieplej z naszej perspektywy, to tak, inna sprawa, ale był moment jesienny.
1: I ostatni z tych utworów to SE Rain Patterns. I tutaj nie jestem pewny, o co chodzi z tym SE. Przypuszczam, że może Southeast Rain Patterns, aczkolwiek no pewności nie mam. Bo Rain Patterns to chodzi o jakiś rozkład przemieszczających się chmur burzowych czy deszczowych, ale skąd się wzięło to SI, nie mam pojęcia. Niemniej no bardzo, bardzo zachęcam, żeby po Hood sięgać, bo to jest zespół, który niknie wśród kilku, o ile nie nawet kilkunastu nazw zespołów postrokowych uważane za ważniejsze, a wcale nie jest gorszy muzycznie i bardzo dużo ciekawych zabiegów pojawia się w tych piosenkach albo kompozycjach, nawet bardziej niż piosenkach, i szczególnie polecam doświadczanie tego na słuchawkach, bo o ile na głośniku, na sprzęcie grającym robi to wrażenie, to na słuchawkach robi to wrażenie jeszcze większe.
0: A propos jeszcze chodzenia po lesie i kwestii deszczowych, pod kątem takich doznań czysto jesiennych związanych z lasem, mówiliśmy o tym, że jakby trochę nie że życzymy, ale że mógłby się ten deszcz pojawić. Podobno jest bardzo krucho z grzybami aktualnie
1: Kanie
0: jeszcze.
1: są i
0: No.
1: nic innego.
0: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, dlatego że tutaj już
1: I
0: wchodzą.
1: kleszcze.
0: Tatowe są zawsze.
1: Bo taki był bilans wyprawy mojej mamy z siostrą, o której słyszałem dzisiaj, wyprawa była wczoraj, że kilkanaście kani i trzy kleszcze.
0: Okej. Okay. Nie, jakby ja wchodząc w prywatę po prostu mam przed sobą jakby moją dodatkową aktywnością jest też działanie przy klubach sportowych, a jest przerwa na mecz reprezentacji narodowych, więc tak się składa, że mam rzadki w okresie sezonu piłkarskiego weekend, kiedy ani w sobotę, ani w niedzielę nie muszę się patrzeć na to, kiedy mi coś gra. I rozmawiałem jakby z moją lepszą połową na temat tego, jak zagospodarować ten weekend i padła propozycja grzyby. Strona grzyby.pl wyleczyła nas z tej sugestii z racji tego, że podobno jest na ten moment wciąż jeszcze słabo z grzybami, no bo jest sucho. Jakby padało, ale jest sucho. Więc polecam stronę grzyby.pl, bo ja nie wiedziałem, że to jest tak rozbudowane tak swoją drogą. Jest to strona za paywallem, ale chyba warta. Pada fraza, jeżeli chodzi o mapę grzybów, pada fraza grzyby na osobę godziny, więc jest super sprawa. A żeby już nie kraść czasu, to po prostu przejdźmy dalej, ale...
1: Ale akurat grzybiarze to bardzo ciekawy temat, bo to jest chyba jedna z bardziej fanatycznych grup wyspecjalizowanych. Jeszcze zakończę to wejście tym, że mówię to nie bez kozery. Mój brat, dopóki jeszcze nie wyprowadził się do późniejszej żony, co roku zamawiał Atlas Grzybów Polskich, który przychodził na płycie. I co roku był nowy. Dochodziły nowe grzyby i nowe informacje o grzybach.
0: Okej. Okay. Nie, jakby była ostatnia dyskusja na temat tego, znowu klasyczna dyskusja, co jest sportem narodowym, czy piłka nożna, mimo wyników takich, jakie są, czy jednak siatkówka. Ludzie, grzyby, nie? W sensie grzybiarstwo to jest rzecz, która jest u nas na poziomie wyspecjalizowanym bardzo wysoko. Jest powszechna, masowa. Gdyby nie to, że to nie jest forma jakby rywalizacji sportowej, chociaż czasem też. Ale gdyby nie to, że ludzie to robią dla siebie, to ja totalnie bym to jako sport narodowy kwalifikował. I
1: tak. W sumie jest też szansa, że w momencie, w którym płyty CD zniknęły, to ten Atlas Grzybów przeniósł się na digitalu i to jest jedno i to samo medium.
0: No.
1: Bo wtedy też było płatne, tylko że płaciło się właśnie za tą płytę, a teraz informacje są zdigitalizowane i za paywallem. To
0: tak.
1: W sumie pasuje.
0: Znaczy, strona jest skonstruowana tak, że jest mapa występowania grzybów, ale ona jest w wersji darmowej dostępna do tygodnia wstecz, czyli de facto nic ci nie powie. Żeby mieć wersję pełną, to musisz wykupić dostęp, przy czym dostęp jest trochę śmieszny, bo widać jakby w co celuje strona grzyby.pl, skoro już jesteśmy w tej dygresji. Mianowicie ona celuje w ludzi, którzy się jeden raz wybiorą na jakiś czas do lasu i to jest tyle, bo dostęp jednodniowy kosztuje 15 zł, ale roczny już 38, więc jakby różnica jest naprawdę prześmieszna i kolosalna, także polecam, bo, no bo jest to jednak zderzenie z jakimś takim światem, który był do tej pory trochę mi obcy. I jest dziwny. Także, a my wracamy zaraz.

0: Niewiele jest bardziej deszczowej muzyki i takiej jesiennej od muzyki metalowej, a dalej też pewnie jazzowej, bo skończy się ta audycja, tak jak zawsze się kończy, nie ukrywajmy. Jednym z takich zespołów, które też zawsze jesienią padają u mnie na podatny grunt, jest Godflesh. No i Godflesh wydał płytę w ostatnim czasie, mowa o albumie Decay, z września, konkretnie z 25 września, więc w momencie, kiedy my to nagrywamy, to z ostatniego piątku, a kiedy wy tego słuchacie, to już 2 tygodnie temu. No i jest to płyta po raz kolejny, jakby nic, nie ma zbyt dużego zaskoczenia, która brzmi jak Godflesh i jest to bardzo dobry Godflesh. Nie schodzą z dobrego, bardzo dobrego poziomu, bo ja dałem 4 nawet w skali 5-gwiazdkowej, z bardzo dobrego poziomu, który narzucili sobie po powrocie w 2014 roku. Zwiększyła się częstotliwość wydawanych albumów, ale nie zmniejszyła się jakość i jestem z tego, no z tego bardzo rad. Zagrałem z tej okazji Living Ending, znaczy to jest Living / Ending, jako nawiązanie do tego, prawda, koła życia, które jesienią się zamiera, żeby tam potem wiosną się odrodzić na nowo. I z okazji nowego albumu zajrzałem też sobie do płyty, tak jak lubię, żeby to miało oparcie w jakichś okrągłych datach, do albumu sprzed lat 30 już w tym momencie, czyli Songs of Love and Hate, gdzie wybrałem pod kątem jesiennym Circle of Shit, bo jak wiadomo, kiedy jest plucha, to ta plucha się potrafi przyciągać i potrafimy na nią narzekać.
1: To prawda. Moja sekcja klimatyczna, no to tym razem to nie jest metal, ale jest to wokalistka i gitarzystka kojarzona ze sceną metalową o tyle, że grywa na festiwalach metalowych często, A.A. Williams, i przekrojowy wybór twórczości, bo pierwszy utwór pochodzi, czyli Cold, po raz kolejny piosenka o zimnie, to jest wybór z debiutanckiej epki A.A. Williams, o tytule A.A. Williams, czyli to wydawnictwo, którym przedstawiła się słuchaczom. Z kolei tutaj jeszcze to były piosenki dream popowe, trochę folku, singer-songwriting. Natomiast później było trochę mocniej, a ten najnowszy album, czyli płyta Solstice, która ukazała się w czerwcu tego roku, to jest rzecz trochę bardziej komercyjna. Wprawdzie no to jest post-metal, post-rock czy doomgaze, ale no, jak dla mnie to są zdecydowanie największy atak z dotychczasowej twórczości, nagranie brzmiące po prostu przebojowo. Czy to się udało? No powiem tak, nie jest to moja ulubiona płyta A.A. Williams i też no mam pewne wątpliwości, czy odbicie będzie takie, że będzie głośniej i bardziej hałaśliwie, chociażby tak jak zrobiła Chelsea Wolfe na swojej płycie Hispan, która właśnie taka była. Czy wręcz przeciwnie, będzie jeszcze bardziej komercyjnie niż było teraz? Zobaczymy. Ta płyta jeszcze jest niezła, ale wzbudza moje poważne obawy odnośnie kierunku, w jakim A.A. Williams pójdzie w przyszłości.
0: No, aby się te obawy nie potwierdziły na szerszą skalę. I tu postawię kropeczkę, no bo jeszcze mamy do zagrania rzeczy, które też swoje zajmą, a trochę czasu już spędziliśmy na antenie.

0: Patrząc na to, że nawet mimo tego, że to nie było najdłuższa sekwencja muzyczna dzisiaj, bo wejście to jest teraz, no to i tak musimy się pożegnać w tym momencie z racji tego, że przed nami muzyka jazzowa, muzyka świata, ale najpierw mieliśmy sekcję singer-songwriterską, a potem sobie zapowiemy to, co przed nami. Sekcja singer-songwriterska to jest w moim wypadku po pierwsze taki szukam lepszego, już mam, chciałem powiedzieć, że lepszego słowa niż hołmyć po angielsku, ale przecież jest hołd po polsku. Hołd dla festiwalu, na którym mieliśmy okazję być parę lat temu, a dzisiaj dosłownie w dniu, w którym nagrywamy tę audycję, gruchnęła nowina, że już się nie będzie odbywał. Mowa o Metronomie Praskim, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć przede wszystkim pierwszy raz festiwalowo Nicka Cave'a. Widzieliśmy go też w tym roku, ale przez to, że to już była repeta, no to aż tak bardzo nie grzało.
1: I przez to, że Cave przez dosyć długi cykl festiwalowy był wszędzie i bardzo obecny, było go dużo i nic dziwnego, że postanowił zrobić przerwę z The Bad Seeds. Czy będzie grał i w jaki sposób będzie grał, jeszcze tej informacji nie ma, ale ja przyjąłem tą informację z optymizmem. Bo mi się ta forma przejadła, co zresztą widać po tym, że mimo, że widziałem Cave'a przez tych kilka lat tylko dwa razy, a są ludzie, którzy widzieli Cave'a wtedy 6 czy 8 razy, to i tak nie wytrwałem na całości tego koncertu drugiego.
0: No, to jest prawda,
1: Też
0: że
1: trochę mi aura nie pasowała, no bo ten rzeczony NOS to jest festiwal plażowy, a Cave and the Bad Seeds to nie jest muzyka plażowa. Ale jednak o czymś to świadczy.
0: oj, zdecydowanie tak. Więc no, liczę też na to, bo Cave generalnie ma to do siebie, że w jego twórczości są takie dość wyraźne zwroty artystyczne w konkretnym kierunku, że on ma swoje takie fazy. I jeżeli wchodzi w kolejną fazę, to ja się będę cieszył. Natomiast zagrałem z tej okazji The Weeping Song, bo po pierwsze deszcz, o którym wspominaliśmy, jako motywie przewodnim, czyli no płyn, jakby nie patrzeć, łzy, ale też no, okoliczności, jakie zastały nas na metronomie tych parę lat temu. Mianowicie wtedy przez Pragę przechodziła naprawdę niebagatelna burza i co prawda najbardziej rzuciło się to na koncert innego dnia, headlinerski koncert Becka. No ale ten Nick Cave, którego obejrzeliśmy wówczas, no był jednak po prostu dużo istotniejszy jako punkt festiwalu niż Beck, mimo tego, że Becka bardzo lubię, no to jednak gdyby deszcz mi przerwał Nicka Cave'a albo zmusił mnie do ukrycia się w trakcie jego koncertu, to byłbym niepocieszony. W wypadku Becka jakoś to przyjąłem. Po prostu.
1: Tak, a potem jeszcze po tym Becku był koncert Tata Boys.
0: Tak.
1: I to też było świetne, o czym już mówiliśmy, nie wiem czy w tym radiu, czy jeszcze poprzednim, ale to jest ta grupa czeska, o której mówimy, że warto na nią zwrócić uwagę i to nawet nie chodzi o nagrania studyjne, co o formę na żywo, bo widzieliśmy ich dwa razy na dwóch różnych festiwalach i byli fantastyczni. Z mojej strony, jeżeli chodzi o singer-songwriting, bardzo lubiana przeze mnie Nina Anastasia. Tutaj z debiutu piosenka Stormy Weather, czyli no w zasadzie taka, która mogłaby stanowić piosenkę fundatorską tego wydania Worka Bushu. I druga rzecz to Scott Walker solowy, jeszcze nie eksperymentujący do tego stopnia jak w późnej fazie twórczości, bo to jest jego płyta solowa numer 3, czyli Scott Free i otwierający no, numer It's Raining Today. Może jeżeli chodzi o ton tej twórczości, to już były piosenki mroczne, piosenki o śmierci, bardzo melancholijne, zimne, raczej nocne niż dzienne, ale jeszcze tyle eksperymentów nie było. Niemniej te wczesne nagrania też są bardzo warte uwagi, bo to są po prostu świetne piosenki. Tak będzie tutaj. Jeszcze zdaje się jedna twoja propozycja była, jeżeli chodzi o tą sekcję
0: Tak.
1: piosenko-pisarską.
0: Właśnie się zastanawiałem czy wtrącić się jakoś ładniej później, ale jak wystawiasz mi piłkę, żeby to pociągnąć w sposób chronologiczny, no to tak, Susan Sundfor wydaje nową płytę tej jesieni, jak wielu innych, bo jesień jest zawsze takim momentem największego zalewu nowych albumów. Wydaje ją, no de facto w momencie, kiedy my nagrywamy, to wydaje ją jutro. Wy już ją znacie. Mowa o albumie Revelations of Divine Love. Single są obiecujące. Ja ją bardzo lubiłem w okresie tym takim bardziej elektropopowym, natomiast to jest teraz już spokojniejsza Susan Sundfor, bardzo właśnie jesienna. No i czekam przy okazji pewnie najbliższych randomów albo jakiejkolwiek innej audycji, gdzie będzie pasowała. Nie zawaham się wypowiedzieć o tym albumie.
1: No i na sam koniec zostajemy z muzyką świata i z jednym fragmentem jazzowym. Ten fragment jazzowy jest bardzo, bardzo klasyczny. Na ogół ja się staram wyciągać jakieś smaczki i kwiatki. No tutaj sięgnąłem po jednego z moich ulubionych muzyków w ogóle wszechczasów, czyli Johna Coltrane'a. Fragment płyty Impressions, która łączyła nagrania studyjne z utworami live. Ten utwór to After the Rain, po deszczu. Jeżeli chodzi z kolei o muzykę świata, to jedna z wielu odsłon Bastardy. Nadrobiłem sobie w tym roku, uzupełniłem ich dyskografię. Korzystając z tego, że nowy Lizard wyszedł, zamówiłem sobie też dwie płyty z oficyny Audio Cave, bo ta wytwórnia, która wydawnictwo, które wydaje Lizarda, jest też wytwórnią płytową. To się wszystko ukazuje pod szyldem Audio Cave. Ten wybór pochodzi z płyty, na której znalazły się kołysanki z różnych stron świata. Ta kołysanka, którą wybrałem, czyli Cold Winds, zimne wiatry, jakby to nie brzmiało po polsku, brzmi to gorzej niż po angielsku. To kołysanka ukraińska, na tej płycie są też kołysanki sefardyjskie, z wyspy Man, aztecka, japońska, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa płyta. Oprócz Bastardy na tej płycie zagrały wiolonczelista, skrzypaczka, basistka i wokalistka Katarina Aleksić i wokalistka Branisława Podrumas. Ciekawy skład. Jedna z wielu kolaboracji. Bastarda chyba nie lubi wydawać po prostu płyt z piosenkami, zawsze musi wymyśleć sobie jakiś koncept. Tak było też w tym wypadku. No i to jest bardzo ciekawa płyta, jeszcze się w nią będę musiał wgryźć, bo nie wydaje mi się jakimś zjawiskiem, do którego można ten album porównać. Mało jest takich rzeczy.
0: Jeżeli chodzi o mnie i tę sekcję muzyki świata, no to jeden wybór, ale dość istotny. Mianowicie w ramach nadganiania rzeczy, które już zostały wydane, a nie miałem na nie czasu wcześniej, czyli tak naprawdę niekończącego się cyklu. Nową płytę wydała w tym roku Sophie Berch. Jest to płyta o tytule, który mogę pokaleczyć, ale to chyba nawet nie jest jakby słowo realnie używane w języku duńskim. Biwa pipa bualuka.
1: Zigurno, mniej więcej. Chyba to nie może być słowo.
0: Tak. Na szybko sobie to sprawdziłem teraz i to w materiałach promocyjnych tego albumu pojawiają się odniesienia do mitologii, więc być może to jest coś z mitów skandynawskich, duńskich. Nie mam pewności, ale no to jest wybór taki stricte już. Umówmy się, że jeżeli album się nazywa Biwa Pipa Bualuka, bardzo chciałem to powiedzieć jeszcze raz, no to nie chodzi tu o teksty nawiązujące do deszczu, tylko po prostu o klimat. To jest muzyka, która do tej pluchy bardzo pasuje i, no i z tej okazji to przyniosłem tutaj. Także słyszymy się za chwilę z tymi trzema łącznie wyborami. Za dzisiaj dziękujemy. Teodorowi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj środę, 7 dzień października i 280 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek, Amelia, Justyna, ale także Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirella, August, Amalia, Tekla i Rarosława. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień efektywności energetycznej, no i dzień wanny, no to drugie z efektywnością energetyczną. Czasami może być kłopotliwe do pogodzenia. No i zaproszenie klubowe, skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę wam dzisiaj zaproponować odwiedzenie Hyde Parku, bo tam o godzinie 20 Fink i Angela Antum koncertować będą. Jednym słowem, brytyjskie dźwięki prosto w Krakowie. Zapraszam serdecznie. No i zaproszenie do kina, a skoro tak, to zapraszam was na film, który w ostatnim tygodniu bił wszelkie rekordy popularności, bo odpowiadał za ponad połowę widzów na salach kinowych, moi drodzy, czyli najnowsza ekranizacja Lalki. W rolach głównych, czyli Wokulskiego, Marcin Dorociński, w roli subiekta starego, Rzeckiego, Marek Kondrat, żeby było ciekawiej, w tle jeszcze Andrzej Seweryn. Myślę, że wielu chciało porównać to z wcześniejszymi ekranizacjami, inni chcieli przygotować się pewnie do lektury, ale wydaje mi się, że i tak warto pooglądać, bo film ponoć jest po pierwsze bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o kwestie architektoniczne i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, Warszawa takiej, jakiej nie widzieliście od XIX wieku, moi drodzy. Dlatego mówię, że myślę, bo prawdę mówiąc, w tamtym okresie Warszawy nie oglądałem. A film możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 16.40 lub 17.25. Zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące. No i przypominam, moi drodzy, że dzisiaj 7 października, w związku z tym tylko do jutra. Do jutra jest termin zgłaszania prac konkursowych na ogólnopolski konkurs fotograficzny z okazji Dni Jana Pawła II, który odbywa się w tym roku pod hasłem Droga do Życia, a prace konkursowe, podkreślam jeszcze raz, do jutra można dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia. No i jeszcze jedna sprawa, przypominam, że konkurs nie byle jaki, bo nagrody bezpośrednio finansowe, moi drodzy, są. W związku z tym zapraszam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ostatnim idzie, możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. Bo my już później gwarantujemy i ciekawą muzykę, i fajną atmosferę, i wiele, wiele innych atrakcji. A skoro już o tym mowa, to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj tuż po 20 kultywator, którym jak co tydzień będziecie mogli wysłuchać zestawu informacji kulturalnych, czyli co, gdzie, kiedy i jak można zrobić.

mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj środę, 7 dzień października i 280 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek, Amelia, Justyna, ale także Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirella, August, Amalia, Tekla i Rosława. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień efektywności energetycznej, no i dzień wanny, no to drugie z efektywnością energetyczną. Czasami może być kłopotliwe do pogodzenia. No i zaproszenie klubowe, skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę wam dzisiaj zaproponować odwiedzenie Hyde Parku, bo tam o godzinie 20 Fink i Angela Antum koncertować będą. Jednym słowem, brytyjskie dźwięki prosto w Krakowie. Zapraszam serdecznie. No i zaproszenie do kina, a skoro tak, to zapraszam was na film, który w ostatnim tygodniu bił wszelkie rekordy popularności, bo odpowiadał za ponad połowę widzów na salach kinowych, moi drodzy, czyli najnowsza ekranizacja Lalki. W rolach głównych, czyli Wokulskiego, Marcin Dorociński, w roli subiekta starego Rzeckiego, Marek Kondrat, żeby było ciekawiej, i w tle jeszcze Andrzej Seweryn. Myślę, że wielu chciało porównać to z wcześniejszymi ekranizacjami, inni chcieli przygotować się pewnie do lektury, ale wydaje mi się, że i tak warto pooglądać, bo film ponoć jest po pierwsze bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o kwestie architektoniczne i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, Warszawa takiej, jakiej nie widzieliście od XIX wieku, moi drodzy, i dlatego mówię, że myślę, bo prawdę mówiąc, w tamtym okresie Warszawy nie oglądałem. A film możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 16.40 lub 17.25. Zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące. No i przypominam, moi drodzy, że dzisiaj 7 października, w związku z tym tylko do jutra. Do jutra jest termin zgłaszania prac konkursowych na ogólnopolski konkurs fotograficzny z okazji Dni Jana Pawła II, który odbywa się w tym roku pod hasłem Droga do Życia, a prace konkursowe, podkreślam jeszcze raz, do jutra można dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia. No i jeszcze jedna sprawa, przypominam, że konkurs nie byle jaki, bo nagrody bezpośrednio finansowe, moi drodzy, są. W związku z tym zapraszam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ostatnim idzie, możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. Bo my już później gwarantujemy i ciekawą muzykę, i fajną atmosferę, i wiele, wiele innych atrakcji. A skoro już o tym mowa, to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj tuż po 20 kultywator, którym jak co tydzień będziecie mogli wysłuchać zestawu informacji kulturalnych, czyli co, gdzie, kiedy i jak można zrobić.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 6 dzień października tego roku. My to przygotowujemy w pierwszym dniu października i nie wiem, jak sytuacja się zmieni przez najbliższe 5 dni, ale póki co jest tak, że generalnie robiąc audycję poświęconą jesiennej aurze, tak zwanej plusze, mrzawce, dżdżystym dniom, trochę przestrzeliliśmy, bo jak na razie mamy babie lato. Mam nadzieję, że w perspektywie tych 5 dni do emisji sytuacja spowoduje, że może klimat będzie sprzyjał trochę bardziej, a jak nie, to że nawet...
1: Prognozy mówią, że tak. I to właśnie prognoza ma się... Pogoda ma się zepsuć niby w dniu emisji naszej audycji.
0: Także nie żebyśmy wam życzyli, ale trzymamy kciuki trochę z tej perspektywy początkowo-październikowej. Temat zdradziłem już poniekąd. Chodzi o muzykę deszczową, jesienną. Ten deszcz jest, przynajmniej w moim wypadku, raczej drugoplanowym jednak elementem, bo trochę bardziej kierowałem się klimatem niż samymi tekstami deszczowymi, chociaż też są tego typu rzeczy u mnie. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Piotr Worobi,
1: Jakub Buszek
0: i jeden pokrywający się zespół mamy dzisiaj i zgodnie z taką niepisaną tradycją naszego programu zaczynamy sobie od niego. Mówiłeś przed tygodniem, w sumie to jest motyw, który się przewija przez nasze audycje, że muzyki się wydaje aktualnie tyle, że bardzo trudno jest nadganiać i być na bieżąco, tak realnie. Mi w tym tygodniu, który trwa i powoli się kończy i w którym się nagrywamy, bardzo mocno uświadomiło mi to, że dopiero musiałem zajrzeć do ciebie, bo ten fakt został mi uświadomiony przez to, że dopiero jak zajrzałem do ciebie, to dowiedziałem się, że pojawiła się nowa płyta Twilight Set, bo jakoś totalnie mi ten fakt umknął. A ja lubię ten zespół. Może nie jakoś bardzo, bo są zespoły, za którymi szaleję bardziej, ale to jest kapela, która od samego początku tak naprawdę swojej działalności już sześciopłytowej dostarcza bardzo dobre granie właśnie jesienne. Trochę w klimacie, który idealnie pasuje do motywu przewodniego, jaki sobie narzuciliśmy. No i ta płyta nie jest odstępstwem od tej reguły. Ona jest trochę inna, mam wrażenie, że bardziej brudna, jeżeli chodzi o brzmienie, ale to jest wciąż tego typu granie i ja mimo tego, że kiedy słuchałem tego, to za oknem było słońce akurat i że to wspomniane babie lato, no to mi to siadło. Wydaje mi się, że nawet jeżeli pogoda jest jaka jest, no to kalendarz powoduje już, że się naturalnie skłaniamy ku tego typu brzmieniom. Płyta wyszła w marcu, ja to przegapiłem przez pół roku w zasadzie, więc trochę wstyd, ale no bywa. Mowa o albumie Is The Long Goodbye i zagrałem z niego Dead Flowers, szósty utwór na trackliście, z racji okoliczności przyrody jesiennych. Get Away From It All, w ramach nawiązania do tego, że bardzo często jest tak, że kiedy udajesz się na spacer jesienią, to często musisz z niego zawracać, bo jest aura jaka jest.
1: No cóż, no ja przesłuchałem tą płytę na fali słuchania, nadrabiania rzeczy rzeczywiście, bo na wysokości powrotu z festiwali zanotowałem sobie płyty, które dobrze by było w końcu przesłuchać. To była jedna z nich. Ale akurat wybrałem nie z tej nowej płyty utwora, z debiutu z 14 Autumns and 15 Winters, czyli rzeczywiście tutaj rzecz tytułowa, 14 jesieni i 15 zim, czyli piosenka uniwersalna i taka, która pasowałaby do co najmniej dwóch audycji, no ale to jest zespół, który już wtedy robił rzeczy ciekawe i trzeba powiedzieć, że to jest zespół, który się pamięta dla kilku rzeczy, no i jedna z nich to jest zdecydowanie ten szkocki akcent. Jeden z najmocniejszych w ogóle, jeżeli chodzi o takich najbardziej charakterystycznych, jeżeli chodzi o wszystkie zespoły indie rockowe, bo ja rzadko coś takiego zapamiętuję, a w przypadku The Twilight Set to jest rzecz, którą pamiętam na miejscu pierwszym w zasadzie. Cała ta reszta, jak to, że The Cure już regularnie ich zaprasza na trasy, czy to jak eksperymentują z brzmieniem, bo tam jest dużo takich efektów rzężących gitarowych w różnych piosenkach i one potrafią brzmieć w bardzo różny sposób w zależności

0: od tego, jak te płyty są wyprodukowane. To jest rzecz raczej drugorzędna. Drugi zespół z tych, które przyniosłem, to Pinback i płyta Autumn of the Seraphs. Nie mam przekonania, czy to jest jakiś związek frazeologiczny, bo w tytule mamy Jesień Serafinów, czyli no to jest jeden z rodzajów aniołów. I no mamy utwór tytułowy z tej płyty, który został nagrany, ale który znajduje się nie w wersji podstawowej, a w wersji rozszerzonej tej płyty, którą posiadam i dawno temu kupiłem, to jest instrumental. I do tego dograłem utwór, już sugerując się tak jak o tym, co wspominałeś wcześniej, bardziej klimatem. To jest utwór From Nothing to Nowhere, który tę płytę otwiera.
1: Nie mam nic do dodania, bo akurat Pinback nie słuchałem, więc możemy sobie spokojnie przejść dalej i zostawić miejsce muzyce.

flickering the oak.

0: To wejście to jest poza tym, że czas zespołów na literę H, które, bo tak się zgrało, tym samym już nie będzie ani jednej kapeli na tę literę dzisiaj zagranej. To też jest wejście o bardzo nierównomiernym wkładzie, bo ty przyniosłeś 3 utwory, a tylko jeden. Ale też na swoje usprawiedliwienie mogę dodać to, że zespół Hyacinth, który polecił mi znajomy z Rater Music, ma na ten moment tylko 2 epki, z czego są to epki 3-utworowe. Posłuchałem jednej i jestem stosunkowo zbudowany. To są młode chłopaki ze Szczecina, które dopiero się rozwijają, wyglądają jak goście, z którymi można było chodzić na studia. 2 mężczyzn i 1 kobieta. Definiują się jako zespół około shoegaze'owy. Być może to jest kwestia tego, co się znajduje na tej epce wcześniejszej, bo jej akurat nie sprawdzałem. Sprawdzałem epkę tegoroczną pod tytułem Bezkres i ona jest bardzo dobra. I z niej właśnie zagrałem numer tytułowy, który no, kojarzy się po prostu z aurą jesienną i jakimś takim wyjściem chociażby do lasu, nie? W sensie ja nie muszę mieć jakichś twardych skojarzeń z jesienią, ale skojarzenie muzyczne z brzmieniami takimi około shoegaze'owymi jest dość istotne tutaj, a tytuł ładnie to sufluje. On nie jest pierwszoplanowy, jest drugoplanowy.
1: No, nie da się ukryć, że takie skojarzenie sensualne pod tytułem chodzenie czy po lesie, czy po parku, gdzie pod stopami szeleszczą czy liście, albo chrzęszczą kasztany czy żołędzie, jak się nie nadepnie, a akurat jest ciemno, to jest jedno z bardziej jesiennych skojarzeń. Ja przyniosłem 3 razy zespół Hood, który uważam za bardzo, bardzo niedocenianą grupę, bo to jest zespół, który no, czasami się o takich grupach mówi, że wyprzedziły swoje czasy. Oni powstali w 1990 roku, wydali swój debiut w 1994 i ciężko ich zaklasyfikować, bo niby byli grupą postrokową, czy tam około postrokową, ale mają wokalistę. Mają więcej epek niż płyt studyjnych. Tworzyli i noise rocka, i coś, co dzisiaj mówi się, że jest slacker rockiem, i ambient pop. Więc no bardzo ciężko powiedzieć, co grali, natomiast no pewne jest to, jak grali, bo to są bardzo, bardzo ciekawe zabiegi. I gra teksturami, i bardzo umiejętne budowanie napięcia, i właśnie wytwarzanie takiego klimatu, który jest właśnie jak najbardziej albo jesienny, albo zimowy bardziej niż jakikolwiek inny. I to też jest taki wybór, który powstał bardzo ad hoc, bo dzisiaj słuchałem jednej z epki, z epek zespołu Hood. I w ten sposób dograłem też wybór 2 innych utworów i na naszej playliście znalazły się kawałki The Fact That You Failed, September Brings the Autumn. Wprawdzie, gdy to nagrywamy, rzeczony September, czyli wrzesień, już zdążył się skończyć, ale skoro zgodnie z tym tytułem wrzesień przynosi jesień, no to idealna audycja, żeby tego utwór zagrać.
0: No przez moment przyniósł też tak realnie. To, że teraz jest cieplej z naszej perspektywy, to tak, inna sprawa, ale był moment jesienny.
1: I ostatni z tych utworów to SE Rain Patterns. I tutaj nie jestem pewny, o co chodzi z tym SE. Przypuszczam, że może Southeast Rain Patterns, aczkolwiek no pewności nie mam. Bo Rain Patterns to chodzi o jakiś rozkład przemieszczających się chmur burzowych czy deszczowych, ale skąd się wzięło to SI, nie mam pojęcia. Niemniej no bardzo, bardzo zachęcam, żeby po Hood sięgać, bo to jest zespół, który niknie wśród kilku, o ile nie nawet kilkunastu nazw zespołów postrokowych uważane za ważniejsze, a wcale nie jest gorszy muzycznie i bardzo dużo ciekawych zabiegów pojawia się w tych piosenkach albo kompozycjach, nawet bardziej niż piosenkach, i szczególnie polecam doświadczanie tego na słuchawkach, bo o ile na głośniku, na sprzęcie grającym Robi to wrażenie, to na słuchawkach robi to wrażenie jeszcze większe.
0: A propos jeszcze chodzenia po lesie i kwestii deszczowych, pod kątem takich doznań czysto jesiennych związanych z lasem, mówiliśmy o tym, że jakby trochę nie, że życzymy, ale że mógłby się ten deszcz pojawić. Podobno jest bardzo krucho z grzybami aktualnie
1: Kanie
0: jeszcze.
1: są i nic
0: No.
1: innego.
0: No właśnie o to chodzi, dlatego że tutaj już
1: I
0: wchodzą.
1: kleszcze.
0: Tatowe są zawsze.
1: Bo taki był bilans wyprawy mojej mamy z siostrą, o której słyszałem dzisiaj. Wyprawa była wczoraj, że kilkanaście kani i trzy kleszcze.
0: Okej. Okay. Nie, jakby ja wchodząc w prywatę, po prostu mam przed sobą jakby moją dodatkową aktywnością jest też działanie przy klubach sportowych, a jest przerwa na mecz reprezentacji narodowych, więc tak się składa, że mam rzadki w okresie sezonu piłkarskiego weekend, kiedy ani w sobotę, ani w niedzielę nie muszę się patrzeć na to, kiedy mi coś gra. I rozmawiałem jakby z moją lepszą połową na temat tego, jak zagospodarować ten weekend i padła propozycja grzyby. Strona grzyby.pl wyleczyła nas z tej sugestii, z racji tego, że podobno jest na ten moment wciąż jeszcze słabo z grzybami, no bo jest sucho. Jakby padało, ale jest sucho. Więc polecam stronę grzyby.pl, bo ja nie wiedziałem, że to jest tak rozbudowane tak swoją drogą. Jest to strona za paywallem, ale chyba warta. Pada fraza, jeżeli chodzi o mapę grzybów, pada fraza grzyby na osobę godzinę, więc jest super sprawa. A żeby już nie kraść czasu, to po prostu przejdźmy dalej,
1: Ale
0: ale...
1: akurat grzybiarze to bardzo ciekawy temat, bo to jest chyba jedna z bardziej fanatycznych grup wyspecjalizowanych. Jeszcze zakończę to wejście tym, że mówię to nie bez kozery. Mój brat, dopóki jeszcze nie wyprowadził się do późniejszej żony, co roku zamawiał atlas grzybów polskich, który przychodził na płycie. I co roku był nowy. Dochodziły nowe grzyby i nowe informacje o grzybach.
0: Okej. Nie, jakby była ostatnia dyskusja na temat tego, znowu klasyczna dyskusja, co jest sportem narodowym. Czy piłka nożna, mimo wyników takich, jakie są, czy jednak siatkówka. Ludzie, grzyby, nie? W sensie, grzybiarstwo to jest rzecz, która jest u nas na poziomie wyspecjalizowanym bardzo wysoko. Jest powszechna, masowa. Gdyby nie to, że to nie jest forma jakby rywalizacji sportowej, chociaż czasem też. Ale gdyby nie to, że ludzie to robią dla siebie, to ja totalnie bym to jako sport narodowy kwalifikował i
1: Tak.
0: tym,
1: W sumie
0: no.
1: jest też szansa, że w momencie, w którym płyty CD zniknęły, to ten atlas grzybów przeniósł się na digitalu i to jest jedno i to samo medium.
0: No.
1: Bo wtedy też było płatne, tylko że płaciło się właśnie za tą płytę, a teraz informacje są zdigitalizowane i za paywallem. To w sumie
0: Tak.
1: pasuje.
0: Znaczy, strona jest skonstruowana tak, że jest mapa występowania grzybów, ale ona jest w wersji darmowej dostępna od tygodnia wstecz, czyli de facto nic ci nie powie. Żeby mieć wersję pełną, to musisz wykupić dostęp, przy czym dostęp jest trochę śmieszny, bo widać jakby w co celuje strona grzyby.pl, skoro już jesteśmy w tej dygresji. Mianowicie ona celuje w ludzi, którzy się jeden raz wybiorą na jakiś czas do lasu i to jest tyle, bo dostęp jednodniowy kosztuje 15 zł, ale roczny już 38, więc jakby różnica jest naprawdę prześmieszna i kolosalna, także polecam, bo, no bo jest to jednak zderzenie z jakimś takim światem, który był do tej pory trochę mi obcy. I jest dziwny. Także, a my wracamy zaraz.

0: nawet w skali pięciogwiazdkowej, z bardzo dobrego poziomu, który narzucili sobie po powrocie w 2014 roku. Zwiększyła się częstotliwość wydawanych albumów, ale nie zmniejszyła się jakość i jestem z tego, no, z tego bardzo rad. Zagrałem z tej okazji Living Ending, znaczy to jest Living / Ending, jako nawiązanie do tego, prawda, koła życia, które jesienią się zamiera, żeby tam potem wiosną się odrodzić na nowo. I z okazji nowego albumu zajrzałem też sobie do płyty, tak jak lubię, żeby to miało oparcie w jakichś okrągłych datach, do albumu sprzed lat 30 już w tym momencie, czyli Songs of Love and Hate, gdzie wybrałem pod kątem jesiennym Circle of Shit, bo jak wiadomo, kiedy jest plucha, to ta plucha się potrafi przeciągać i potrafimy na nią narzekać.
1: To prawda. Moja sekcja klimatyczna, no to tym razem to nie jest metal, ale jest to wokalistka i gitarzystka kojarzona ze sceną metalową o tyle, że grywa na festiwalach metalowych często. A.A. Williams. I przekrojowy wybór twórczości, bo pierwszy utwór pochodzi, czyli Cold, po raz kolejny piosenka o zimnie, to jest wybór z debiutanckiej epki A.A. Williams, o tytule A.A. Williams, czyli to wydawnictwo, którym przedstawiła się słuchaczom. Z kolei tutaj jeszcze to były piosenki dream popowe, trochę folku, singer-songwriting. Natomiast później było trochę mocniej, a ten najnowszy album, czyli płyta Solstice, która ukazała się w czerwcu tego roku, to jest rzecz trochę bardziej komercyjna. Wprawdzie no to jest post-metal, post-rock czy doom grace, ale no, jak dla mnie to są zdecydowanie największy atak z dotychczasowej twórczości na granie brzmiące po prostu przebojowo. Czy to się udało? No powiem tak, nie jest to moja ulubiona płyta A.A. Williams i też no mam pewne wątpliwości, czy odbicie będzie takie, że będzie głośniej i bardziej hałaśliwie, chociażby tak jak zrobiła Chelsea Wolf na swojej płycie Hispan, która właśnie taka była. Czy wręcz przeciwnie, będzie jeszcze bardziej komercyjnie niż było teraz? Zobaczymy. Ta płyta jeszcze jest niezła, ale wzbudza moje poważne obawy odnośnie kierunku, w jakim A.A. Williams pójdzie w przyszłości.
0: No, aby się te obawy nie potwierdziły na szerszą skalę. I tu postawię kropeczkę, no bo jeszcze mamy do zagrania rzeczy, które też swoje zajmą, a trochę czasu już spędziliśmy na antenie.

0: patrząc na to, że nawet mimo tego, że to nie było najdłuższa sekwencja muzyczna dzisiaj, bo wejście to jest teraz, no to i tak musimy się pożegnać w tym momencie z racji tego, że przed nami muzyka jazzowa, muzyka świata, ale najpierw mieliśmy sekcję singer-songwriterską, a potem sobie zapowiemy to, co przed nami. Sekcja singer-songwriterska to jest w moim wypadku po pierwsze taki szukam lepszego, już mam, chciałem powiedzieć, że lepszego słowa niż hołmycz po angielsku, ale przecież jest hołd po polsku. Hołd dla festiwalu, na którym mieliśmy okazję być parę lat temu, a dzisiaj dosłownie w dniu, w którym nagrywamy tę audycję, gruchnęła nowina, że już się nie będzie odbywał. Mowa o Metronomie Praskim, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć nam przede wszystkim pierwszy raz festiwalowo Nicka Cave'a. Widzieliśmy go też w tym roku, ale przez to, że to już była repeta, no to aż tak bardzo nie grzało.
1: I przez to, że Cave przez dosyć długi cykl festiwalowy był wszędzie i bardzo obecny. Było go dużo i nic dziwnego, że postanowił zrobić przerwę z The Bad Seeds. Czy będzie grał i w jaki sposób będzie grał, jeszcze tej informacji nie ma, ale ja przyjąłem tą informację z optymizmem.
0: Tak.
1: Bo mi się ta forma przejadła, co zresztą widać po tym, że mimo, że widziałem Cave'a przez tych kilka lat tylko dwa razy, a są ludzie, którzy widzieli Cave'a wtedy 6 czy 8 razy, to i tak nie wytrwałem na całości tego koncertu drugiego.
0: No, to jest prawda.
1: Też trochę mi aura nie pasowała, no bo ten rzeczony nos to jest festiwal plażowy, a Cave and the Bad Seeds to nie jest muzyka plażowa, ale jednak o czymś to świadczy.
0: Oj, zdecydowanie tak. Więc no, liczę też na to, bo Cave generalnie ma to do siebie, że w jego twórczości są takie dość wyraźne zwroty artystyczne w konkretnym kierunku, że on ma swoje takie fazy. Jeżeli wchodzi w kolejną fazę, to ja się będę cieszył. Natomiast zagrałem z tej okazji The Weeping Song, bo po pierwsze deszcz, o którym wspominaliśmy jako motywie przewodnim, czyli no płyn, jakby nie patrzeć, łzy, ale też no, okoliczności, jakie zastały nas na Metronomie tych parę lat temu. Mianowicie wtedy przez Pragę przechodziła naprawdę niebagatelna burza i co prawda najbardziej rzuciło się to na koncert innego dnia, headlinerski koncert Becka, no ale ten Nick Cave, którego obejrzeliśmy wówczas, no, był jednak po prostu dużo istotniejszy jako punkt festiwalu niż Beck, mimo tego, że Becka bardzo lubię, no to jednak gdyby deszcz mi przerwał Nicka Cave'a albo zmusił mnie do ukrycia się w trakcie jego koncertu, to byłbym niepocieszony. W wypadku Becka jakoś to przyjąłem. Po prostu.
1: Tak, a potem jeszcze po tym Becku był koncert Tata Boys.
0: Tak.
1: I to też było świetne, o czym już mówiliśmy, nie wiem, czy w tym radiu, czy jeszcze poprzednim, ale to jest ta grupa czeska, o której mówimy, że warto na nią zwrócić uwagę i to nawet nie chodzi o nagranie studyjne, co o formę na żywo, bo widzieliśmy ich dwa razy na dwóch różnych festiwalach i byli fantastyczni. Z mojej strony, jeżeli chodzi o singer-songwriting, bardzo lubiana przeze mnie Nina Anastasia. Tutaj z debiutu piosenka Stormy Weather, czyli no w zasadzie taka, która mogłaby stanowić piosenkę fundatorską tego wydania Worka Bushu. I druga rzecz to Scott Walker solowy, jeszcze nie eksperymentujący do tego stopnia jak w późnej fazie twórczości, bo to jest jego płyta solowa numer 3, czyli Scott Free i otwierający numer It's Raining Today. Może jeżeli chodzi o ton tej twórczości, to już były piosenki mroczne, piosenki o śmierci, bardzo melancholijne, zimne, raczej nocne niż dzienne, ale jeszcze tyle eksperymentów nie było. Niemniej te wczesne nagrania też są bardzo warte uwagi, bo to są po prostu świetne piosenki. Tak będzie tutaj. Jeszcze zdaje się jedna twoja propozycja była, jeżeli chodzi o tą sekcję piosenką pisarską.
0: Tak, właśnie się zastanawiałem czy wtrącić się jakoś ładniej później, ale jak wystawiasz mi piłkę, żeby to pociągnąć w sposób chronologiczny, no to tak, Susan Sundfor wydaje nową płytę tej jesieni, jak w wielu innych, bo jesień jest zawsze takim momentem największego zalewu nowych albumów. Wydaje ją no de facto w momencie, kiedy my nagrywamy, to wydaje ją jutro. Wy już ją znacie. Mowa o albumie Revelations of Divine Love. Single są obiecujące. Ja ją bardzo lubiłem w okresie tym takim bardziej elektropopowym, natomiast to jest teraz już spokojniejsza sezona z utwór, bardzo właśnie jesienna. No i czekam przy okazji pewnie najbliższych randomów albo jakiejkolwiek innej audycji, gdzie będzie pasowała. Nie zawaham się wypowiedzieć o tym albumie.
1: No i na sam koniec zostajemy z muzyką świata i z jednym fragmentem jazzowym. Ten fragment jazzowy jest bardzo, bardzo klasyczny. Na ogół ja się staram wyciągać jakieś smaczki i kwiatki. No tutaj sięgnąłem po jednego z moich ulubionych muzyków w ogóle wszechczasów, czyli Johna Coltrane'a. Fragment płyty Impressions, która łączyła nagrania studyjne z utworami live. Ten utwór to After the Rain, po deszczu. Jeżeli chodzi z kolei o muzykę świata, to jedna z wielu odsłon Bastardy. Nadrobiłem sobie w tym roku, uzupełniłem ich dyskografię. Korzystając z tego, że nowy Lizard wyszedł, zamówiłem sobie też dwie płyty z oficyny Audio Cave, bo ta wytwórnia, która wydawnictwo, które wydaje Lizarda, jest też wytwórnią płytową. To się wszystko ukazuje pod szyldem Audio Cave. Ten wybór pochodzi z płyty, na której znalazły się kołysanki z różnych stron świata. Ta kołysanka, którą wybrałem, czyli Cold Winds, zimne wiatry, jakby to nie brzmiało po polsku, brzmi to gorzej niż po angielsku. To kołysanka ukraińska, na tej płycie są też kołysanki sefardyjskie, z wyspy Man, aztecka, japońska, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa płyta. Oprócz Bastardy na tej płycie zagrały wiolonczelista, skrzypaczka, basistka i wokalistka Katarina Aleksić i wokalistka Branisława Podrumas. Ciekawy skład. Jedna z wielu kolaboracji. Bastarda chyba nie lubi wydawać po prostu płyt z piosenkami. Zawsze musi wymyśleć sobie jakiś koncept. Tak było też w tym wypadku. No i to jest bardzo ciekawa płyta. Jeszcze się w nią będę musiał wgryźć, bo nie wydaje mi się jakimś zjawiskiem, do którego można ten album porównać. Mało jest takich rzeczy.
0: Jeżeli chodzi o mnie i tę sekcję muzyki świata, no to jeden wybór, ale dość istotny. Mianowicie w ramach nadganiania rzeczy, które już zostały wydane, a nie miałem na nie czasu wcześniej, czyli tak naprawdę niekończącego się cyklu. Nową płytę wydała w tym roku Sophie Bear. Jest to płyta o tytule, który mogę pokaleczyć, ale to chyba nawet nie jest jakby słowo realnie używane w języku duńskim. Biwa Pippa Bualuka.
1: Zigurnos mniej więcej, chyba to nie
0: Mniej
1: może być słowo.
0: tak. Na szybko sobie to sprawdziłem teraz i to w materiałach promocyjnych tego albumu pojawiają się odniesienia do mitologii, więc być może to jest coś z mitów skandynawskich, duńskich. Nie mam pewności, ale no to jest wybór taki stricte już. Umówmy się, że jeżeli album się nazywa Biwa Pippa Bualuka, bardzo chciałem to powiedzieć jeszcze raz, no to nie chodzi tu o teksty nawiązujące do deszczu, tylko po prostu o klimat. To jest muzyka, która do tej pluchy bardzo pasuje i, no i z tej okazji to przyniosłem tutaj. Także słyszymy się za chwilę z tymi trzema łącznie wyborami. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Worobi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj środę, 7 dzień października i 280 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirella, August, Amalia, Tekla i Rosława. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień wanny, no i dzień efektywności energetycznej. No, przez rozumne korzystanie wanny, no tą efektywność energetyczną faktycznie możemy poprawić. A jeżeli chodzi o kluby, to moi drodzy, tak, jutro o 19:00 Walery Meladze w klubie Studio będzie ewentualnie do wysłuchania. Jeżeli to nie podchodzi, no to moi drodzy, macie do wyboru jeszcze dwie opcje, w sumie trochę więcej, ale akurat te postanowiłem wam dzisiaj sprezentować i zapowiedzieć. Po pierwsze, w hotelu Forum od jutra startuje Unson 2026 Soft Power, czyli no powiedzmy tańczenie w ciszy umownie, zewnętrznie może być ciekawą formułą. W piwnicy pod Baranami z kolei o 19:30 Arkadiusz Obrzut będzie jutro koncertował, a ci, którzy chcieliby ewentualnie, no powiedzmy, nieco bardziej klimatyczne występy wysłuchać, to uwaga, w Enceku, ale to już pojutrze o 19:00 wystąpią artyści piwnicy pod Baranami w ramach krakowskich klimatów. Myślę, że jeżeli lubiliście Beatę Rybotycką czy Jacka Wójcickiego, na pewno wam się ten koncert spodoba. A jeżeli chodzi o kino, to myślę, że ciekawą propozycją będzie film Hotspot. Film, no myślę, że szturmem zdobył publiczność w Gdyni. Nie tylko on, ale między innymi jest to jeden z laureatów festiwalu filmowego. To po pierwsze polska produkcja Agnieszki Smoczyńskiej. Jest to film fantastyczny poniekąd, można powiedzieć, bo troszeczkę w przyszłość wyskakujemy. A jeżeli chodzi o akcję, no to powiedzmy w ten sposób, że sztuczna inteligencja nami rządzi. A film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 20:00, myślę, że warto zarezerwować sobie odrobinę czasu. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to podpowiem jeszcze raz bardzo wyraziście, bo już mówiłem parokrotnie, ale przypomnę. Tylko do jutra można jeszcze składać prace konkursowe w ramach konkursu fotograficznego, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Dni Jana Pawła II, który po raz 21 organizuje Politechnika Krakowska, a tematem prac, a w zasadzie hasłem prac jest droga do życia. To jest, no powiedzmy, wątek, który powinien w tych pracach się przewijać. Dodam jeszcze, że nagrody są atrakcyjne, finansowe, podkreślam, a termin, podkreślam jeszcze raz, do jutra, moi drodzy, do 8 października, natomiast należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice na ulicy Warszawskiej 24. No i może to źle zabrzmi, ale powtórzę się, 8 października, ostatni dzwonek, moi drodzy, ostatni. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na tąż stronę, najechać na przycisk, włącz radio, no i reszta już jest po naszej stronie. My gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, miłą atmosferę, jednym słowem wszystko, co potrzeba. A skoro o atmosferze mowa, no to możecie popracować nad jej poprawą. Zresztą nie tylko nad tym, bo jeżeli czujecie w sobie wolę czy siłę, aby spróbować sił w prowadzeniu radia, w realizacji czy przygotowywaniu, prowadzeniu programów,
To wszystko możecie zaliczyć, możecie spróbować w Radiu Nowinki. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie na nowinki.pk.edu.pl. Ewentualnie przyjdźcie do naszego radia w trakcie trwania programów autorskich. A skoro tak, no to jeszcze jedna uwaga a propos programów autorskich. Poranek, jutro o 9:00 będzie kultywator do odsłuchania. A wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast w tej chwili zapraszam już Was serdecznie na kultywator na naszej antenie.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja się nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Czasami to mi się wydaje, że nieprawdopodobne jest, jak szybko nam czas potrafi niejednokrotnie zlecieć. No jeszcze nie tak dawno wrzesień, jeszcze nie tak dawno lato, wakacje, a teraz październik, rok akademicki. Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, to rozpoczął się nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej już od piątku. No, kilkanaście tysięcy studentów w tym roku, no to jest naprawdę mocny wynik. No i ileś tam nowych kierunków, moi drodzy, to naprawdę robi wrażenie. A jeżeli chodzi o kultywator, no to tu, prawdę mówiąc, Konstans. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj w programie, no tak jak co tydzień w zasadzie, czyli troszeczkę informacji kulturalnych, troszeczkę informacji dotyczących filmoznawstwa czy filmów jako takich. Dodatkowo będzie o premierach filmowych, które wchodzą na ekrany kinowe w najbliższy weekend, czyli od piątku. No i będzie oczywiście o propozycjach serwisów streamingowych, tych najbardziej popularnych według mnie, podkreślam. Może są inne, które są popularne wśród was na przykład, ale to możecie dać znać oczywiście. No i będzie oczywiście o filmach, które będzie można obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo oczywiście do streamingu to nie każdy ma dostęp. No dobra, to już się nagadałem tutaj bardzo, ale to bardzo dużo, a skoro tak, no to chyba jest ten moment, w którym możemy zacząć myśleć i zacząć zastanawiać się, w jaki sposób spędzić czas w ciągu najbliższych dni. Mam nadzieję, że ten program wam tym pomoże. Zapomniałem jeszcze o jednej kwestii. Oczywiście muzyczka też jakowaś się znajdzie, w związku z tym nie ma co wydziwiać. Gramy, no co mi tam.

Czego by tu zacząć? No dobra, lecimy z kulturą, moi drodzy, czyli koncertami i temuż podobnymi wydarzeniami. No i zaczynamy od kwadratu, no bo to w sumie najbliżej, moi drodzy, a skoro tak, no to Karna. Karna w klubie Kwadrat już w niedzielę o godzinie 19:15 będzie koncert. Nieco wcześniej wejście, także możecie się do tego zbierać. No, jeżeli będziecie 15 po 7, no to może się okazać, że będzie problem z wejściem, ale to już jest inna bajka. 13 to źle brzmi, ale to wtorek, moi drodzy. Richard Bona będzie występował, a koncert o godzinie 19:00, też chyba warto o tym pamiętać. Tak a propos, to Strachy na Lachy nie za długo będą w kwadracie, ale to za jakiś czas będziemy jeszcze zapowiadali. Klub Studio dla odmiany, moi drodzy, już jutro o godzinie 19:00 Meladze, Walery Meladze koncertować będzie, a zaraz później dyskoteka. No może nie tak od razu, ale w każdym razie później oczywiście. Dzień później, jeżeli już się trzymamy tej terminologii, czyli w piątek 9 października Nocny Kochanek będzie koncertował w studiu, także będzie rozrywkowo, że tak to określę. Natomiast na 10 października, sobota o godzinie 20:00, Patriarchak będzie występował, czyli epitafium dla proroka Ili. Misterium Wierszalińskie, cokolwiek by to miało znaczyć, ale koncert zapowiada się dobrze. 13 października, wtorek, jak chlieb, koncert o godzinie 20:00, to chyba też możemy już przygotować się. Jeżeli chodzi o kwestie koncertów kolejnych, No to jadąc po kolei, a w zasadzie zapowiadając po kolei, Unsound Soft Power 2026. Prawie że festiwal, taki w ciszy, prawie że oczywiście w hotelu Forum na Konopnickiej, to akurat od jutra do niemalże soboty, czyli 3 dni dobrej zabawy. Arkadiusz Obrzut w Piwnicy pod Baranami będzie jutro o 19:30, natomiast w klubie Warsztat na Zabłociu 25 lat Footnote Bombs, czyli benefit krakowskiego kolektywu Footnote Bombs, a zagrają Brudne Czyny, 25 Jesus of Fear, tudzież Alias. Jednym słowem, będzie różnorodnie, ale za to ciekawie, moi drodzy. W Nowogródzkim Centrum Kultury 9, to należy również podkreślić, czyli w piątek, będzie Piwnica pod Baranami na gościnnych występach, jeżeli można tak określić, bo wieczór artystów Piwnicy pod Baranami, jednym słowem, będzie się na pewno dobrze bawić. Również na piątek Anime Symfony, Weisse Kraków, moi drodzy, Centrum Kongresowe, no i będzie muzyka, gdzieś tam chyba jeszcze Slayer przerabiany, Day Living Krabby, Fire and i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, moi drodzy, no będzie troszeczkę, że tak powiem, dynamicznej muzyki, no bo wyobraźcie sobie anime, której no powiedzmy efekty dźwiękowe nie powodują, że tak powiem, mocnego podskakiwania uszu, no. To może w ten sposób. Jeżeli chodzi o kolejne, to w Hyde Parku również na piątek, ale o godzinie 19:00 Błoto będzie występowało, czyli wrocławianie będą hip-hopować troszeczkę. Natomiast w Piwnicy pod Baranami, tak dla urozmaicenia, o 19:00 Michał Kamiński będzie występował. Nie wiem, czy w związku z tym akurat się artyści poprzenosili do NCK-u, no ale coś na rzeczy pewnie jest. Również w piątek, ale o 19:30 w klubie Red Stups i Red Scalp będą się pojawiać. Natomiast już powinienem chyba zapowiedzieć, że od piątku startuje, i to na ponad tydzień,
festiwal 7 razy gospel, to akurat głównie Suche Stawy, czyli hala widowiskowo-sportowe na Ptaszyckiego, będzie miejscem, gdzie się głównie będzie bawiło. Prawdę mówiąc, bije się w pierś, moi drodzy. O, to było chyba słychać. Nie sprawdziłem sobie, czy w tym roku będą koncerty w kościołach czy innych obiektach sakralnych, no bo tam jest akustyka oczywiście troszeczkę lepsza, ale mam nadzieję, że oczywiście również tam będzie szansa się spotkać, także spokojnie też obserwujcie ten festiwal, bo no, tam naprawdę czasami można znaleźć coś, co poruszy serce, coś, co wciągnie i będzie bardzo, ale to bardzo sympatyczne.

Call for Unity, czyli będzie znowu w ramach Footnote Bombs ciekawie się działo. A tam chyba Rangers, Ikare i Foresight, jednym słowem też różnorodnie. W składzie solnym na ulica na Zjeździe 8 skład dźwięków, czyli zwrot audiocentryczny, czyli taki eksperymentalny festiwal na przyjęciu perspektywy, której słuch staje się jednym z podstawowych narzędzi poznawania. Zapewne coś z ciemnością będzie. W Teatrze Ludowym z kolei w sobotę recital Jana Nosala. Piosenki retro, to tak dla informacji, natomiast na Straszewskiego 28 w Mercy Brown Zaucha Fest, moi drodzy, czyli piosenki Zauchy między innymi, ale nie tylko, także może być to intrygujące, ciekawe, a wręcz porywające. W Enceku z kolei na sobotę Jucho w PIN, czyli będzie powtórzenie koncertu, trasy koncertowej z wiosny. Wtedy ciężko się było dostać. Może tym razem się uda, jakby co do czego. W Gwarku z kolei na sobotę o 19.30 Lesbian Bad Dad, czyli Bazoms i Gatlin, to akurat będą, no jak pewnie się domyślacie, trochę żeńskie brzmienia. O studiu już pomijałem, że Patryk będzie się tam przewijał, natomiast w klubie Re będą Ugory i Pagan Idol. To akurat na 20 również na sobotę. No i właśnie, Zamek Królewski w Niepołomicach dla odmiany. Jakoś dawno nie było. Ale erotyki do słów Małoli Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej. Jednym słowem, wyrafinowane teksty w ciekawej aranżacji na Zamku Królewskim w Niepołomicach, moi drodzy. Łatwo trafić. Te autobusy krakowskie, które tam dojeżdżają, no praktycznie, że tak powiem, obok zamku się zatrzymują. A w każdym razie zabudowa jest trochę niższa, w związku z tym zamek tak z okolicy widać, w razie czego na wieżę można się przesuwać. Kolejny, uwaga, właśnie, bo miał być w centrum kongresowym ICE Hello Roxette koncert, natomiast jest, a w zasadzie koncert, nie, The Show. No na jedno wychodzi, moi drodzy, ale jest on po prostu odwołany, w związku z tym, jeżeli mieliście bilety, musicie się obejść niestety troszeczkę smakiem, jeżeli chodzi o kwestie estetyczne i nie tylko. Teraz kolejne propozycje, bo panik baby, moi drodzy, tak trzeba to chyba czytać, w Zasianku będą występowały, to akurat 12, czyli w poniedziałek o godzinie 18. Natomiast 13, również w Zasianku, ale o godzinie 18, w zasadzie też o 18, ale 13. Girli, czyli Opinionated, będzie się mocno wychylał. A w Hyde Parku na 13 wtorek Belfergor i Chrisum Jasgarum, jednym słowem, będą ostre dźwięki. A w Kwadracie, moi drodzy, Richard Bona Quintet będzie występował również we wtorek, o czym już zdążyłem chyba wspomnieć, a jak nie, to wspominam w tej chwili, moi drodzy. Natomiast Nier Orchestra Concert 12026, tak chyba trzeba to powiedzieć, czyli Eric Roth będzie występował w Tarlon Arenie, to również we wtorek. Natomiast już z pewnym wyprzedzeniem chciałbym podpowiedzieć, że Xandria, którą puszczałem parokrotnie na naszej antenie, będzie w środę, przyszłą środę w Zasianku o godzinie 20 występowała, a w Centrum Kongresowym Igor Herbut. To akurat propozycje już środowe, w związku z tym to jest ten moment, w którym możemy ewentualnie zagrać, moi drodzy.

0: kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.

No dobra, skoro to już żeśmy zdążyli rzucić okiem tu i ówdzie, no to pora chyba przełączyć się na kwestię filmów, premier filmowych. A tak na marginesie to właśnie coś mi strasznie ważnego chyba uciekło, a chciałem wspomnieć, że nie wiem, czy pamiętacie albo wiecie, że Warner Bros. I tak dalej, Paramount przeszli w tej chwili pod nowy szyld, moi drodzy. Zmienili się właściciele w Stanach. No co więcej, tam akurat no, jest tak, że jest jakaś komisja, która ma ewentualnie nadzorować, że tak powiem, roszady wśród dziennikarzy i tak dalej. U nas nie jest to aż takie jednoznaczne, w związku z tym ciekawe, co będzie z TVN24 i paroma innymi takimi jednostkami. Z ciekawostek to mogę wam powiedzieć, co prawda z pogranicza filmów przede wszystkim, bo Michael Douglas postanowił wydać swoją biografię. No i moi drodzy, chlapło mu się tam bardzo dużo. Co do szczegółów odsyłam, moi drodzy. Myślę, że znajdziecie tam wiele wątków, jak tylko będzie dostępna oczywiście powieść, niekoniecznie w oryginale, tylko w tłumaczeniu. Tak na marginesie również ciekawostka, bo powstaje serial o Willu Smithie, a w zasadzie o tym, jak zaczynał rapować, moi drodzy, bo nie wiem, czym wiecie, ale też mu się zdarzało. A teraz przejdźmy do filmów, które na ekrany kinowe wejdą już w najbliższy weekend, najbliższy piątek. Na początek film familijny, niemieckojęzyczny, bo austro-luksembursko-niemiecki. Mamy tutaj 12-latka, który szykuje się na najgorsze wakacje w swoim życiu. Trafił do starego hotelu w Alpach, w miejsce odcięte od świata i co najgorsze od internetu. Jednym słowem, coś, co z pozoru jest tragiczne, a później no, troszeczkę się to odkręca, odwija. Myślę, że też wam się spodobać może. Kolejny film, który się pojawi również dla młodych widzów raczej. Animacja familijna, zresztą komediowa troszeczkę. Vincent, legenda oceanu, a nastolatek Vincent musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego, magicznego wieloryba, bo Vincent jest oczywiście no, ssakiem morskim. A że śpiew ojca chronił oceany, no to ma wyzwanie duże. No niestety zamiast tego niezwykłego daru ma jedynie wyjątkowy talent do wpadania w tarapaty. Co z tego wyniknie? Do obejrzenia film czesko-kanadyjsko-niemiecki. Mogę wam już w tej chwili podpowiedzieć. Kolejna propozycja, dramat francusko-japoński, w którym cofamy się no nie tak bardzo daleko w sumie, przynajmniej z mojej perspektywy, bo do Tokio, a w zasadzie do Tokio w roku 1987 i właśnie w tym miejscu, w tym czasie 11-letnia Fuki Okida, osamotniona z powodu choroby ojca i nieobecnej matki, ucieka w bogaty świat wyobraźni, fascynując się hipnozą i telepatią. Czy faktycznie? No cóż, to akurat do obejrzenia, moi drodzy, dramat, w związku z tym nie dla każdego. Kolejny film, który wchodzi, to austriacko-niemiecki, czyli niemieckojęzyczny, dramat historyczny, moi drodzy, Róża. Mamy początek XVII wieku, wojnę 30-letnią, no i tajemniczy żołnierz pojawia się w odosobnionej wiosce, podając się za spadkobiercę dawno opuszczonego dworu. Jednym słowem, no jest wątek kryminalny, jest wątek dramatyczny, a poza tym oczywiście no, troszeczkę inny aspekt i inne spojrzenie na świat, też warto o tym pamiętać. W sieci konsekwencji, czyli The Social Reckoning, to akurat film amerykański, jak najbardziej biograficzny, dramat biograficzny należałoby powiedzieć, czyli opowieść o losach Francisa Hugena, czyli młodej inżynierki Facebooka, która we współpracy z Jeffem Horowitzem
reporterem z Wall Street Journal, stara się ujawnić najbardziej skryte tajemnice tego potężnego portalu społecznościowego. Mogę powiedzieć tyle, że wszystkich tajemnic i tak chyba się nie dowiemy, a z drugiej strony, jeżeli oglądaliście The Social Network, to możecie tutaj akurat no, kilka, że tak powiem, elementów sobie uzupełnić, oglądając akurat ten film, bo na pewno jest to pewna formuła uzupełniająca właśnie ten aspekt życia, czy ewentualnie Facebooka jako takiego. No i kolejna propozycja, Digger, czyli mamy tutaj amerykański film, komediodramat zresztą. Mamy najpotężniejszego człowieka na świecie, który wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. Jednym słowem, moi drodzy, film może być nad wyraz interesujący. Tom Cruise w jednej z głównych ról, w tle jeszcze John Goodman, dawno niewidziany zresztą, też o tym chyba trzeba pamiętać. No i Sandra Hiller też się tutaj pojawi. Jednym słowem, macie naprawdę fajne zestawienie. Prawdę mówiąc, tak jak patrzę na poster Johna Goodmana, ciężko go poznać. Prawdę mówiąc, Toma Cruise'a, wiecie co, musicie to sami zobaczyć, bo jak wam powiem, że ciężko go poznać, to mi możecie nie uwierzyć. Natomiast na pewno Tom Cruise, moi drodzy, na pewno. No i jeszcze mamy jeszcze jedną propozycję filmową, tym razem również dramat kryminalny i również amerykański pod tytułem Prime Time. Mamy tutaj reportera, charyzmatycznego reportera, który przenika do świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Jednak, no cóż, goniąc za sławą, troszeczkę zatraca swój pierwotny cel, a to oznacza tylko jedno, że się coraz bardziej, że tak powiem, zanurza ten przestępczy świat. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno wiele ciekawych wątków się tu poruszy i pojawi. Wszystkie te filmy do obejrzenia na ekranach kinowych już od piątku 9 października oczywiście zachęcam, a na razie myślę, że jest to ten moment, kiedy możemy The Dumplings sobie posłuchać.

Dobra, już udało mi się odchrząknąć troszeczkę. W związku z tym zabieramy się za propozycje serwisów streamingowych, a skoro tak, no to ruszamy od Disneya, moi drodzy. Disney Plus to akurat coś, co Gwiezdnymi Wojnami nas czasami może zaszufladkować. Od paru dni American Horror Story, 13 sezon jest do obejrzenia, także musicie o tym pamiętać. No a poza tym również od paru dni Akademia Magii, moi drodzy. Też bardzo fajne rozdanie. No i uwaga, uwaga, od dzisiaj Snowfall, nowe rozdanie. To akurat do obejrzenia. W sumie to ktoś bardzo podobny do Willa Smitha gdzieś się tam przewija, ale to inna bajka. No i The Kardashians, 8 sezon, to akurat będzie no, dla wybrańców. Ja akurat tym nie gostuję, ale nie zmienia to faktu, że są na pewno tacy, którzy mogą oderwać wzroku od ekranu, jak to leci, moi drodzy. To będzie od jutra Kardashians, 8 sezon do obejrzenia. No tak, wszystko popoprawiane, wszystko ponaciągane, pomalowane. Kardashianki. Oasis, Don't Look Back in Anger, to akurat premierowo na Disneyu będzie, czyli o, uwaga, uwaga, Oasis, film dokumentalny, myślę, że warto podejść, tym bardziej, że nie tak dawno akurat to przez moment przewinęło się akurat na ekranach kinowych, w związku z tym gdzie nigdzie może jeszcze być, tutaj macie szansę obejrzeć już no niejako od ręki, a będzie to do obejrzenia już od piątku, także możecie się przygotować. No i od przyszłej środy Vision Quest też może wam się spodobać. Jeszcze w międzyczasie Epidemia Klaunów, to z kolei będzie od poniedziałku do obejrzenia, także Zapraszam. A właśnie, drugi, trzeci sezon? Nie, to będzie bardzo późno, także już sobie odpuszczamy. HBO Max, moi drodzy, propozycje do obejrzenia. O, Zmora, właśnie, Zmora, polska Zmora chyba, do obejrzenia. Anima chyba też w tym momencie, czyli Dorwać Jiro, też się wam spodobać może, i Crystal Lake to też chyba. A skoro tak, no to właśnie 7, no i kultowy 7 akurat będzie do obejrzenia na HBO Max lada chwila. No i The Social Network, mówiłem o tym filmie o Facebooku, który ma pojawić się w najbliższym czasie na ekranach kinowych. Tutaj możecie sięgnąć do wcześniejszej wersji. Gdzieś tam, o właśnie, Lśnienie jeszcze będzie z Nicholsonem. To jeżeli chodzi o propozycje, na dodatkowo jeszcze Milczenie owiec. To wszystko oczywiście do waszej wizji. Zodiac 7 i The Social Network to już od paru dni oczywiście są dostępne. Jeżeli Lśnienie i Mechaniczna Pomarańcza, czyli Oczy Szeroko Zamknięte, też od przedwczoraj, także już możecie szukać. Natomiast od dzisiaj, moi drodzy, Babylon Berlin, 5 sezon, odcinki 1-8, Babylon Berlin, sezon 3, Babylon Berlin, sezon 2, Babylon Berlin, sezon 1, to wszystko już do obejrzenia, jak i również Tajemnicze Spojrzenie Fleminga, to od dzisiaj, moi drodzy. Od jutra Dusza Idealna będzie widoczna, natomiast jakby co do czego, to pierwszy odcinek drugiej serii Furii też może się spodobać. No i Nieczysta Gra jako filmowo. Natomiast pełen serial, czyli Neighborhood Watch, to będzie od 10 października, czyli od soboty. Też możecie się przygotować. No i poza tym Klopsiki w komplecie, czyli Klopsiki kontratakują i Klopsiki inne zjawiska pogodowe, będą również od soboty. W tle jeszcze Upadek Herkulesa również. 12 października to jest poniedziałek, Tajemnica Cmentarza dla Zwierząt, odcinek pierwszy, czyli premierowo, bardzo premierowo, moi drodzy. A 13 października, czyli od wtorku, Game Day Murders, to akurat pierwsze 6 odcinków, też możecie się do tego mocno przygotować. No ale przygotujcie się również na początek, a w zasadzie połowę przyszłego tygodnia. Będzie Milczenie owiec.
To tak uchylając rąbka tajemnicy, oczywiście Netflix, moi drodzy, jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, od dzisiaj zapisane w pamięci sezony 1-4 do obejrzenia już są, także możecie ruszać. Dla tych, którzy chcieliby ewentualnie pooglądać na przykład zanim odejdą wody, czy kiedy gasną światła, albo Księgowego, czy San Andreas, to katastroficznie ostatnio zabrzmiało, Księgowy trochę bardziej kryminalnie, to akurat od jutra, natomiast od piątku Krzyk od 1 do 3, czyli będzie cały zestaw. No i Duchy Marsa, John Carpenter's Ghost of Mars, to akurat również od piątku. Natomiast w sobotę, dalej mówimy o pozycjach licencyjnych na Netflixie, Rooster Fighter, cały sezon pierwszy do obejrzenia, natomiast od poniedziałku Mężczyźni bez pamięci i Fire Spike, a w sobotę, nie, we wtorek, moi drodzy, we wtorek Więcej Szmalu. To są akurat propozycje te typu licencyjnego, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to od dzisiaj, kim jest Martin Mull, Mniej Obcy i Prawdziwi Mężczyźni, sezon drugi. Tu jest Skorumpowani. Nie wiem dlaczego w tym zestawieniu i obok siebie, ale w każdym razie w jakimś stopniu się uzupełnia. Jutro Akademia Jednorożców, czyli Sekrety, wychodzą na jaw, drugi rozdział, no i W głębinach do obejrzenia. Natomiast od piątku Zwierzęta, Moje serce bije tylko przy tobie, Czy to ciasto, czyli Halloween sezon drugi, i Nienawiedzony biznes sezon drugi również. A w sobotę 100 dni oczystwa i już przeskakujemy do wtorku. A we wtorek Tyson i Pułapka, natomiast już uprzedzając fakty, Miłość jest ślepa, S11 Boston, to akurat w przyszłą środę na Netflixie, i były to propozycje własne. Teraz dochodzimy do, uwaga, Amazon Prime. Ja przypominam, że tam zawsze duży pakiet zmian, powtórek czy propozycji pojawia się z dniem 1 października. No i między innymi Carrie, tym razem w wersji serialowej, już od 1 października jest. Natomiast od dzisiaj Apokalipsa, Nowy Świat, mamy Hiszpanię spustoszoną wirusem. No i to akurat o tym będzie opowiadał ten serial. Natomiast Helluva Boss, to od przyszłej środy, także możecie już się do tego przerzucić. Również od przyszłej środy Miłość twojego życia, to premierowo. Natomiast jeżeli chodzi o inne propozycje takie listowe, no to klasyki, moi drodzy, Rocky od 1 do 6, Creed od 1 do 3, Terminatorzy, Kosmiczne jaja, o, to akurat takie ku zabawie. Natomiast Bitwa o Anglię nam się ogląda zawsze bardzo dobrze. No i Ptasznik z Alcatraz, no Thelma i Louise, doskonałe role kobiece. No a kiedy Harry poznał Salę, no to od razu mi się przypomina ta scena, w której główna bohaterka udaje orgazm w kawiarni, no i kobieta przy sąsiednim stoliku mówi: poproszę to samo, co ona jadła. To akurat taki trend zupełnie niesamowity. A poza tym są oczywiście Hobbit, cała trylogia, dodatkowo Zimna Wojna, to już jest nasza produkcja, no i Juliusz też nasza. Skądinąd akurat polecam obydwa filmy, i to z różnych powodów, bo Juliusz jest tak odjechany, że po prostu trzeba to obejrzeć. A Zimna Wojna to Zimna Wojna, moi drodzy, no jedna z nielicznych oscarowych produkcji prosto z naszego padołka. Idąc dalej, Planeta Singi, to akurat od jutra będą trzy odsłony, czyli Planeta Singi, Planeta Singi 2 i Planeta Singi 3 oczywiście do obejrzenia. No i również Pitbull, Niebezpieczne kobiety, to również będzie od jutra widoczne na serwerach Amazona, moi drodzy. Dobra, nagadałem się troszeczkę, w związku z tym to jest chyba ten moment, kiedy powinienem zaproponować coś bardziej stonowanego. No tak, i dużym to może nie jest tak bardzo stonowane, ale nie gra.

No i chyba doszliśmy do kwestii telewizorni, czyli do propozycji filmów, które będzie można obejrzeć, czy wręcz można już obejrzeć. Nie, będzie można obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Skoro tak, no to zaczynamy trochę nietypowo. 21 z minutami Rocky się pojawi na TVP1. Ta wersja z 1976 roku, moi drodzy, Sylwester Stallone. Mówiłem, że na czym to było Rocky? Na Amazonie. Wszystkie 6 odsłon, że tak powiem, są dostępne, a tutaj możecie w razie czego, nie czekając, albo w zasadzie nie płacąc, obejrzeć sobie to. Kochaj albo rzuć o 22 na Polsacie, czyli ostatnia odsłona trylogii o losach Karguli i Pawlaków, albo w zasadzie Pawlaków i Kargulów. To akurat ta, jak pojechali do Hamerki w latach 70. To wtedy był inny kraj, moi drodzy, inaczej się do tego podchodziło. Ballistic to z kolei na stopklatce będzie do obejrzenia 22.50, a Creed Narodziny Legendy, moi drodzy, czyli też bokserski film, poniekąd na TVN o 23.15, to też może wam się spodobać, jakby co. Generalnie horrorów nie lubię, ale podpowiem, że na TV4 pojawi się W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo to polski horror z letnim obozem nastolatków, gdzieś tam jednym słowem młodzież, która ma problemy ze środkami mass mediowymi. Wilk z Wall Street to akurat na TVN7 również dzisiaj o 21 do obejrzenia, skądinąd doskonała obsada aktorska. No i mamy tutaj oczywiście drobne oszustwa w tle, także można o tym chyba pomyśleć. A dla tych, którzy chcieliby obejrzeć coś intrygującego, ciekawego, a wręcz odjechanego, Wściekły Mel i Mr. Gibson, dokument belgijsko-francuski, to będzie do obejrzenia na TVP Kultura o 23.30. Może późno, ale myślę, że dla takich komeserów może być to ciekawa propozycja. Uwaga, i Projektantka 22.55, to już jutro, moi drodzy, na Polsacie. Australijski film z 2015 roku. Ja zawsze podkreślam, że to już nie są czasy Pikniku pod wiszącą skałą, czyli pierwszego filmu, który w jakiś sposób przebił się, że tak powiem, do światowej produkcji z antypodów, no bo w międzyczasie był również Mad Max, no i to też się przebiło całkiem nieźle, moi drodzy, także do obejrzenia. Komedia Zatańcz ze mną, amerykańska z 2004 roku, również jutro, ale na TVN-ie o 22.40. Natomiast Detektyw Knight Water, sensacja o 21.55 na Pulsie, to również jutro, jakby co. Ci, którzy chcieliby się troszeczkę pośmiać, Naga Broń 2 i 1 druga, to będzie do obejrzenia na Pulsie 2 o 22.40 jutro. Leslie Nielsen, no myślę, że dla niektórych będzie to doskonała zabawa. Ocean 11, ryzykowna gra, to akurat sensacja w takim lekko komediowym nastroju. Na TVN 7 o 21 jutro również, także można do tego podejść. No i uwaga, o 21, ale na Super Polsacie. Prawdziwe kłamstwa z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1984 roku. No, film, w którym Arnold gra agenta, który udaje przed rodziną zupełnie przeciętnego, wręcz nudnego gostka, a jest ni mniej, ni więcej, tylko agentem. A przy okazji odkrywa, że żona zaczyna mieć romans akurat z gościem, który za takowego agenta się poddaje. No, ale to akurat za dużo nie wyjaśniajmy. Na TVP Kultura z kolei będzie do obejrzenia Matnia z 1966 roku. Brytyjski dramat psychologiczny. Mamy dwóch rannych gangsterzy, którzy wracają z nieudanego skoku, no i trafiają do położonego na odludziu zamku. No, jednym słowem, film z mocnym podtekstem, a poza tym zwracam uwagę, film z długą historią.
bo w tym roku strzeli mu ni mniej, ni więcej, tylko 60, moi drodzy. 60. Teraz od razu piątek, a skoro piątek, no to uwaga, Kraven Łowca Fantastyka w takim no średnio mocnym wydaniu, to akurat będzie na Polsacie o 22.05, przymierzmy się do tego. Ci, którzy chcieliby troszeczkę klasyka rozrywkowego, to uwaga, Zemsta Fredry w filmowej wersji, w doborowej obsadzie będzie na TVP1 do obejrzenia, moi drodzy, także możecie się przymierzyć do tego wydarzenia i to bardzo, bardzo intensywnie, bo to wszystko o godzinie 21.30 jutro. Creed 2 będzie o 20.00 na TVN-ie, ale prawdę mówiąc w tym kontekście chyba bardziej wam polecam polską komedię na stopklatce Nie lubię poniedziałku. To o 22.40 młodziutki Bogdan Łazuka, który nie wiedzieć czemu sprawdza, czy szyny tramwajowe są równe. Murarz, czyli Na granicy spisku, sensacja o 22 na Pulsie, to też może wam się w piątek spodobać, a ci, którzy chcieliby ewentualnie też polskiego filmoznawstwa się nabawić, to Bogowie polscy, zresztą z doskonałą rolą Tomasza Kota, do obejrzenia na TVN 7 o godzinie 22.30, czyli chodzi o pierwsze przeszczepy Zbigniewa Religii. Jednym słowem, warto. No a jeżeli chodzi o filmy, godzina taka troszeczkę tego, ale klasyk przyzwoity, bo Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Jednym słowem taki troszeczkę przekrzywiony western, ale myślę, że można tutaj się mocno do niego ustawić, no bo jest to na pewno dosyć ciekawa pozycja. Natomiast jeżeli chodzi o pozycje no jeszcze bardziej odjechane, Brudny Harry będzie 71 roku do obejrzenia na TVP Historia, to o 20 niestety, ale myślę, że klasyk jak najbardziej, godzin polecenia. No, swoją drogą możecie zobaczyć, jak bardzo się zmieniał nasz główny bohater w tym przypadku. Brudny Harry, młodziutki. No jak sobie pomyślimy, że parę lat później Clint Eastwood pojawił się w paru innych produkcjach, które jeszcze nawet reżyserował, no wygląda już troszeczkę inaczej. Można do tego podejść i tak. Sobota, a w sobotę jak zwykle, że tak powiem, najpierw zaczynamy od propozycji bardzo, ale to bardzo wczesnych, no bo chcielibyśmy ewentualnie młodym widzom zaproponować jakieś filmy. 6.55 na TVN 7 będzie Ostatni Władca Wiatru, przygoda. Ogląda się bardzo fajnie, myślę, że podobać się może. Ci, którzy wolą animację, no to Prosiaczek i Przyjaciela o 8.40 na Pulsie dla odmiany będą do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wieczorowe, to Diabeł, to nie jest ten Diabeł Żuławskiego, od razu zaznaczam świeży, ale produkcja polsko-amerykańska do obejrzenia na Polsacie o 23.55. Natomiast ci, którzy chcieliby troszeczkę inne klimaty, no to Opór, troszeczkę martyrologii o Baraciach Tewie, czyli białoruskich, znaczy nie, wróć polskich Żydach, którzy aktualnie w Białorusi by żyli, zresztą tam chyba wylądowali. To jest film do obejrzenia 22.35, a ci, którzy chcieli, wolą Jasona Stathama, to uwaga, Pszczelarz będzie o 22.05 na Pulsie dla odmiany. Z kolei o 23.15 Top Gun Maverick, czyli starszy Tom Cruise w roli, no powiedzmy, bardzo odjechanego asa przestworzy. No i jeszcze jedno, które trzeba było tutaj no, z takim większym chyba pietyzmem pozapowiadać.
bo mówiłem o brudnym Harrym, który gdzieś się tam przewinął, to będzie powtórka na historię, TVP Historia 23.10, ale prawdę mówiąc chciałbym wam zwrócić uwagę na film, który również na TVP Historia się pojawi. Biała odwaga, o takiej powiedzmy nie do końca, że tak powiem, chcianej historii polskiej góralszczyzny, czyli Zakopane w okresie okupacji niemieckiej i próba stworzenia Goralen-Wolku. Jednym słowem, wizji no, troszeczkę odbarwiającej, że tak powiem, tą odwagę naszych górali. To tyle, jeżeli chodzi o sobotę. No i teraz niedzielne propozycje. No a jeżeli chodzi o niedzielę, no to znowu przesuwamy się w czasie, żeby, no powiedzmy, można było zaproponować również coś młodym widzom z samego rana. Skoro tak, to Leslie Nowe Przygody, to co prawda wersja 2023 roku i to niemiecka, ale myślę, że obejrzeć można, no bo w końcu Owczarki Coli wyglądają dosyć podobnie w każdym przypadku. Ewolucja to chyba nie do końca to, co bym chciał polecić dziecku, ale w każdym razie też będzie później, bo o 11, także spokojnie możecie się do tego przymierzyć. Natomiast Król Rozrywki, no nie, to akurat nie jest zdecydowanie dla młodych widzów, także może wróćmy do kwestii bardziej prozaicznych, czyli propozycji na wieczorową porę, no bo w końcu tam też sporo się dziać będzie. Dzień Patriotów to akurat nie do końca jest to akurat film z Toma Clancy'ego, ale też o ataku na maraton w Bostonie, to też może być wam ciekawe, ale ja chciałbym zwrócić wam uwagę na fantastykę pod tytułem Black Adam, czyli superbohater, który zostaje odszukany, a w zasadzie bóstwo, które zostaje odgrzebane gdzieś tam z wykopalisk, no i on zaczyna tutaj się produkować. Buntownik z wyboru, to będzie obejrzenie do stopklatce o 22.10, myślę, że też się spodobać może, a ci, którzy chcieliby coś nowego, no to uwaga, Mechanik Prawo Zemsty o 20 na Pulsie, także trzeba wcześniej będzie troszeczkę dosiąść się. Natomiast sensacja na własną rękę TVN7 22.55 was zaprasza, tam akurat Arnold Schwarzenegger się pojawi, a generalnie chodzi o to, że tym razem gasi on pożary. Super Polsat 2012, czyli znowu powiedzmy katastroficzny obraz, który ma nas uczulić na pewne rzeczy, natomiast ja podpowiem wam film niesamowity, bo o 20 na TVP Kultura będzie Misja z 2021, nie, no to nie to oczywiście, Misja z 1986 roku z Robertem De Niro, jednym słowem gwiazdorska obsada, historia misji jezuickiej na pograniczu Paragwaju, Argentyny, jednym słowem warto chyba o tym pamiętać, naprawdę wspaniały film. I jeszcze jedna, w zasadzie dwa wątki, które chciałbym wam rzucić. Na Pulsie Bałkańska Wendeta o 22.05 będzie do obejrzenia w poniedziałek. To tak informacyjnie oczywiście. A ci, którzy chcieliby ewentualnie wielkie kino na małym ekranie albo co się no, w tej chwili już nie takich małych ekranach pooglądać, na Polsacie o 20.35 będzie Gladiator do obejrzenia, także możecie się na to akurat przerzucić. Natomiast jeżeli nie zdążycie w niedzielę, to na Kulturze o 22.40 będzie powtarzana Misja, to też tak informacyjnie. To akurat już na poniedziałek takie propozycje. A ja myślę, że teraz możemy sobie Baja Gaga sobie trochę posłuchać. No, tak zobaczycie zaraz, a w zasadzie usłyszycie.

No dobra, szybko zleciało, moi drodzy, chociaż dużo dzisiaj się nagadałem. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. A skoro tak, no to chyba już się domyślacie, że to jest chyba ten moment, w którym będziemy się delikatnie żegnać. Zanim to nastąpi, to chciałbym zwrócić uwagę, że na naszym Facebooku puściłem informację dotyczącą Mr. Robots, czyli no powiedzmy takie online'owe wydarzenie, które ma na celu akurat no, dotarcie do ludzi zajmujących się no, różnymi tematami, a generalnie chodzi o dostęp do różnych ról i zajęć, moi drodzy. Jednym słowem festiwal, który na pewno Was może przynajmniej niektórych zainteresować. To akurat odnośnie naszego Facebooka, natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, to przypominam, że jutro poranek w nowinkach powtórka będzie Kultywatora do wysłuchania o 9. Jeżeli nie mieliście okazji wysłuchać, jest to dobry moment. Wieczorem o 21 inżynierskie historie, to również jutro, moi drodzy, a tak w ogóle to jeszcze jeden komunikat. No ja przypominam, że jeżeli są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w prowadzeniu radia, w realizacji programów, prowadzeniu programów, przygotowywaniu materiałów, to wszystko akurat możecie na naszej antenie spróbować porobić. Zapraszam oczywiście, kontakt albo mailowy, albo w trakcie programów autorskich na żywo można podejść. Na pewno dojdziemy do jakiegoś konsensusu i porozumienia. Dobra, komunikatów bieżących chyba tyle, natomiast ja chciałbym już w tej chwili Wam zaproponować powiedzmy, że tak powiem, słuchania nowinek na co dzień. Zostańcie z nami oczywiście. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Natomiast już mówię Wam do usłyszenia. Aha, tak a propos, tamto co żeście słyszeli, to nie był kult. No, a teraz już coś znacznie prostszego do rozpoznania. Na razie, cześć.